0: Damn.
1: Okay.
0: Boys and girls, welcome to
2: Ragamuffin
0: Storybook.
3: To jest historia polskiego reggae.